0: zagryzaje arbum. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Kurenac u provu.
0: Vest